Fałszywy statek, żamą sred pustynia, zator z letnich wrata, kriw se prawą smiluje, snikar prazny plebny, ustający predaje, kto wisz tam bez kucie.